0: tieni, tieni. Bengi, tieni.
1: Anyongeno migra
2: Mix DJs
1: Nampemo suwe na namwe kihelonte.

ulimi ndi mfuma mabasa ulimi ineni ndi programu ibodzi ya radio Mosambiki muno Zambezia mchiverana na mabasa akusalaka na ulimi.